Nie wiem, czy to ma sens, chyba za bardzo chcieliśmy to mieć. Na CITO na już, dzieci we mgle, powraca niepewność jak flashback. Jeszcze nie wszystko stracone, razem na oślep, ale w inną stronę. Ląza, leone, karmieni pozorem, kuszeni splendorem, tracimy

Laski młodych ludzi jeszcze wierzą w swoją misję. Jeszcze świat ich nie obudził. Ja też chciałem zmienić system i musiałem to porzucić, bo dziś świat to tylko biznes. Tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: No widzisz, tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zbyt chyżo. Cios ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu.
1: Życie
0: jak alkohol wchodzi w krew i warto

zwycięstwach. Razem tak wiele, choć obiektywnie prawie wcale. Ale piękna była każda chwila spędzona razem. Odkładam dwa HB, gaszę światło, kończę frazę i wychodzę na spacer, tym razem sam przez Warszawę.

0: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim zmiany w podatkach. I tak pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też próg pośredni między 130 a 150 tysięcy z 24-procentową stawką podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy podatek wyniesie 32%. Dla niektórych to będzie zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
2: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
1: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojka z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
3: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
1: NASK zaleca ostrożność i kontakt z Instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskiem. Podczas rodzinnego spaceru ojciec wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce, a element płotu przewrócił się na pięciolatkę. Dziewczynka zmarła. Ojciec miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A to już inna sprawa spod Radomia. 34-latek odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej. Niektóre z nich były w rejestrze zabytków. Mężczyzna obrzucał je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Za to, co zrobił, trafił do tymczasowego aresztu. Ma też przejść badania psychiatryczne. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Przed nami kolejny słoneczny dzień. Rano na wschodzie i w górach mogą utrzymywać się mgły. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do nawet 24 stopni na zachodzie Polski.

To już siódma, mamy środę, 30 września. Daniel, dzień dobry, zapraszam was do 10. Całą godzinę rozpoczniemy house'owym klasyczkiem, bo to Alex, Alicia i Sarah T. Singiela Straight For You, które gorąco polecamy wszystkim miłośnikom house'u, w szczególności tym sprzed, no, grubo już ponad dwóch dekad. Z pewnością są i tacy, którzy i takie dźwięki pamiętają. Mam nadzieję, że ta środa upłynie wam przy dźwiękach house bardzo, bardzo przyjemnie, po prostu. Miejcie dobry dzień. Witajcie.

To znakomite trio Paul Wolford, Second City oraz Rach, utwór Signs w Bounce, który mam nadzieję doskonale budzi was do życia w ten środowy poranek. Środa to taki dzień, kiedy już zdecydowanie daleko od poniedziałku, ale jeszcze no odrobinkę nam do weekendu pozostało, także jesteśmy w takim martwym punkcie, ale z każdą godziną będzie coraz lepiej. No jeżeli szukaliście dzisiaj jakichś dobrych znaków na to, jak z dobrą energią rozpocząć ten dzień i zamknąć miesiąc, no to ten brytyjski producent właśnie dostarczył wam chyba najlepszy z możliwych. Tak przynajmniej myślę. Mam nadzieję i wrażenie, że z każdym kolejnym kwadransem ten muzyczny apetyt będzie rósł, dlatego teraz dokładamy wam trio, bo to Fukaj, Liwka i Enklawa w utworze Chcę Więcej na 8 minut po 7 w Bounce.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: So Eevee, Afrojack oraz ikona pop. Potężna dawka muzycznej energii o poranku. Mamy 18 minut po siódmej w tę bardzo rzeźką, póki co środę 30 września. Zamykamy dzisiaj kalendarzowy miesiąc, no co w biurowych realiach zwykle oznacza festiwal pośpiechu. No i tak naprawdę domykanie spraw na wczoraj. Także mam nadzieję, że dzisiaj wszystko uda wam się zrealizować i dopiąć na ostatni guzik. Dlatego no bardzo gładko zmieniamy przestrzeń i uderzamy w świetnie wyprodukowany brytyjski house. Za sterami melduje się MBH, dostarczający brzmienie, do którego ucho no, uśmiecha się od rana absolutnie bezwarunkowo. Bo to typowo garażowe klimaty, które w bouncie przecież bardzo lubimy. Za chwilę u nas Unconditional, ale wcześniej odrobinkę się popromujemy. No bo wiecie, czasem trzeba.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
2: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
3: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

Xanax raz i budujące mniej w Bounce. Mamy już 26 minut po siódmej, środa i 30 ostatni dzień września. Obyśmy mieli na głowie dzisiaj jak najmniej tytułowo zmartwień. No w końcu panowie świętują swój dzień chłopaka, więc wszystkim panom życzymy dzisiaj absolutnego luzu, no i samych dobrych fal, w szczególności tych bounce'owych. No ale w kalendarzu mamy dzisiaj również, uwaga, dzień podcastów. Także no, ciekawe rozmowy, warto myślę odłożyć sobie na spokojne popołudnie i po prostu się do tego mocniej przyłożyć. O tej porze najlepiej stawia do pionu czysta, taka typowo radiowo energia, no aby środek tygodnia brzmiał jak należy. No i gdybym miał wybrać się kandydata do tego wejścia, no to byłby to Sam Feld i świetna Ace This. Nówka sztuka właśnie prosto od tego duetu Need That Love, który w szczególności polecamy wszystkim wymienionym panom dzisiaj. Raczej chłopacy dzisiaj mają swoje święto.

i zjawiskowe After Four prosto z krążka Caracal z 2015 roku. No to już grubo ponad dekada. Zbliżamy się do za 27 minut 8. 27 minut pozostało nam tylko do pełnej godziny. No a bracia Lawrence tworzą z wieloma wielkimi nazwiskami światowej sceny, no ale powiedzmy sobie to głośno. Ich te najlepsze, najbardziej kultowe single to zazwyczaj, w których to oni sami grają pierwsze skrzypce, zarówno na produkcji, jak i tutaj Howard wokalnie. No panowie robią to po prostu świetnie. Czysty brytyjski klimat, który w Bouncie lubimy absolutnie najbardziej, ale na moment porzucamy wyspy brytyjskie, aby ze świetnym brzmieniem wrócić na nasze polskie podwórko. No i nawet jeżeli ten środowy poranek wydaje wam się, że no chociażby przez te wszystkie korki, pośpiech, z pewnymi sprawami jesteście już bardzo mocno do tyłu, no to spokojnie, no bo na dobry radiowy groove z pewnością nie jest dzisiaj za późno. No i z takim też przesłaniem przychodzą do nas Smyko oraz Rina prosto z naszego Bounce Promopula. Ale jakże to brzmi, słuchajcie.

oczywiście Cats and Dogs prosto z nowego krążka, który premierę miał w miniony piątek. Panów Cats and Dogs gorąco i serdecznie pozdrawiamy. No są z nami nawet na Instagramie, także tym bardziej cieszymy się, że możemy emitować takie krążki, takie single jak ten. Sun Goes Down to Cats and Dogs i Charlotte Henning w Bounce. Za 21 minut będzie ósma. Chociażby w drodze do pracy warto zastanowić się nad tym, jak spędzicie dzisiejszy dzień, bo to środa, ostatni już dzień września. Ten wrzesień, mam wrażenie, minął bardzo, bardzo szybko. To podobnie zresztą jak ostatni singiel, właśnie Cats and Dogs, ale oczywiście liczymy tutaj na więcej. No i mam nadzieję również, że ze wszystkim, co trzeba dzisiaj dopiąć na ostatni guzik, bo to wiecie, ostatni dzień miesiąca, lada moment październik, no i nowe wyzwanie przed nami, że to wszystko uda się po prostu spiąć. A uda się, jeżeli w głośnikach będziecie mieć dźwięki takie jak te, bo to plan B i wyrwać się w bounce już za chwilę.

0: Chociaż mam nadzieję, że tytułowego planu B dzisiaj w swoich działaniach wdrażać nie będziecie musieli.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

świetnie pulsujące Ray Fox, Rachel K. Collier i Boom Boom w Bounce. To już 13 minut do 8, zaledwie poniedziałek, poranek, gdzie tam poniedziałek, środa 30 września. No i skoro świętujemy dzisiaj Dzień Chłopaka, bo to mamy w kalendarzu, no to warto przypomnieć pewną kalendarzową ciekawostkę. Panowie, to chyba najbardziej uprzywilejowana grupa, jeżeli chodzi o swoje święta, no bo oprócz tej daty mamy także w kalendarzu marcowy Dzień Mężczyzny, a do tego listopadowy Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. Także trzy okazje do celebrowania w ciągu roku. No to myślę, naprawdę już solidny wynik. Także panom życzymy dzisiaj potrójnej dawki dobrej energii. Za taką energię lada moment odpowiedzialny będzie duet Martin Solveig i Ian Carey, single Rejection. No, skutecznie, mam nadzieję, pozwolą wam przetrwać wszelkie poranne kryzysy, zarówno te związane z pośpiechem, jak i te związane z kawą. A że to dobry czas na pierwszy dzisiaj espresso, no to życzymy smacznego. Dorzucamy do tego kilka bardzo przyjemnych wakacyjnych dźwięków.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Polskie myśliwce znów w akcji. Wszystko przez poranny rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla kilkunastu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Dostali je m.in. mieszkańcy Lublina, Zamościa, Chełma, powiatu puławskiego, a także Przemyśla, Rzeszowa i powiatu tarnobrzeskiego oraz jarosławskiego. Aby zapewnić polskiemu lotnictwu wojskowemu swobodę działania, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Kolejny bardzo poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazywanych do KSeF. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail, a sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Według portalu Zaufana Trzecia Strona przyznała się do niego ta sama grupa, która przypisuje sobie włamanie do systemu MyDoktor. 13-latek, który planował atak w swojej szkole, trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd w Wąbrzeźnie. Plany chłopaka w ostatniej chwili udaremnili policjanci, którzy w poniedziałek rano weszli do jego domu. W spakowanym do szkoły plecaku znaleźli bagnet, a w domu tasak. 13-latek chciał wejść do szkoły z nożem i skrzywdzić przypadkowo napotkane osoby. Wcześniej zabijanie trenował na kotach. Sprawę zaczęło badać już także Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
2: Coś o pogodzie.
1: Złotej polskiej jesieni ciąg dalszy. Dziś w całym kraju słonecznie i bez deszczu, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni w Świętokrzyskiem, przez 20 na Lubelszczyźnie i Pomorzu, 21 na Mazowszu, do 24 w Lubuskiem.
0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama.

To już ósma, mamy środę, 30 września. Ja jestem Daniel i zapraszam was do 10. Dzień dobry. A na start kolejnej godziny serwujemy wam produkcję, która momentalnie powinna porwać was z krzeseł, z biurek, z samochodów, gdziekolwiek teraz jesteście, no i dokądkolwiek się obecnie wybieracie. Niech to będzie dla was dobry dzień, zupełnie tak jak ten kawałek. Make me feel so dobre, bo polskie.

doskonale nakręcające w ten środowy poranek. Alex Van i singiel Ride w Bans. Mamy 7 minut po godzinie 8. Zerkamy na naszą stronę, bo to przypomnę bans.radio. No, nasze centrum dowodzenia, jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o kontakt ze słuchaczami i kontakt z muzycznym światem. Zerkamy do sekcji To co lubisz na bans.radio, gdzie docierają wasze lajki z naszej bansowej aplikacji. Jeżeli jeszcze jej nie macie pobranej, to jest dobry moment na to, bo lada chwila bardzo, bardzo duża aktualizacja, chyba największa ze wszystkich dotychczasowych, także warto tę aplikację po prostu pobrać. Przypomnę, w sklepach Google Play i App Store tutaj jesteśmy dostępni, ale również Android TV, Apple TV z drugiej strony, gdzie nas nie ma. Polecamy pobrać po prostu. Zerkamy na topkę, bo miejsce trzecie to Cloud9, Gets i Guns. Doskonały duet, który świetnie uzupełnił się w tym kawałku momentami, podobnym brzmieniowo do Freed Again, na miejscu trzecim w naszej topce. Na drugim Subfocus, Camel Fat, Culture Shock, Roads i single Secrets. Doskonałe, dramowe granie na miejscu drugim, a na miejscu pierwszym bardzo ciekawy rework, odświeżenie, bo to Trials X czuje się lepiej, ale tym razem w remiksie Puffa. I skoro już o polskich propozycjach mowa, powolutku czai się na horyzoncie gdzieś tam za rogiem Kajomi Odzyskać Mnie. Kajomi gorąco i serdecznie pozdrawiamy, tym bardziej, że szykuje się do kolejnych nowych wydań, no i prawdopodobnie także je u nas usłyszycie. Bounce. 9 minut po 8.

To drugie wydanie hitu Girl Jonasa Blue, tym razem w duecie z Who. Girl 2.0 na 17 minut po 8. To brytyjski patent na dobrą energię, który wciąż wchodzi gładko, no i bezbłędnie podkręca poranne tempo, mam nadzieję, w waszych głośnikach. Tak, gramy właśnie w Bounce. Zostajemy na bardzo wysokich obrotach, ale płynnie zmieniamy muzyczny kierunek, bo to Stilo, lada moment już za chwilę. Reniusis, czyli no bez wątpienia diva polskiej muzyki elektronicznej, tym razem w singlu zremiksowanym przez Wavy'ego. Brzmi to wszystko bardzo ciekawie, momentami bardzo taki troszeczkę skręcający w stronę brytyjskiego UK Garage, którego przecież w Bounce nie brakuje. Tym razem jednak po polsku. To numer Stilo, który stali nasi słuchacze, mam wrażenie, dobrze już znają, ale to nadal propozycja, która świetnie podkręca poranek. Tak, mam nadzieję, będzie również i teraz. Bardzo proszę.

Wszyscy ci, którzy liczą sobie odrobinkę więcej wiosen, z pewnością ten klubowy wymiatacz dobrze pamiętają. To Lauren Wolf i kojące No Stress Bounce. Mamy 25 minut po 8 w ten środowy poranek. No niemal w całej Polsce, po prostu przepiękne. No a tytuł tego utworu, no to w zasadzie nasza oficjalna radiowa dewiza na dzisiaj. No bo w końcu mamy środek tygodnia, także z każdą kolejną godziną jesteśmy coraz bliżej upragnionego weekendu. No a to chyba najlepszy możliwy powód, aby wreszcie wyrzucić z głowy całe to napięcie, jak sugerował nam Lauren. No i oczywiście się nie stresować. Dzisiaj w kalendarzu także Międzynarodowy Dzień Podcastów. No i chociaż wszyscy uwielbiamy dobre, wciągające audycje do słuchania gdzieś tam w wolnej chwili pomiędzy zadaniami lub też po prostu po całym dniu ciężkich zadań, pracy i wszystkich tematów, no to umówmy się. Żaden, nawet najbardziej fascynujący podcast nie postawi was teraz na nogi tak jak brytyjska grupa Rudimental Love You More. W Bouncie już w kolejce. Po nim brytyjskiego brzmienia ciąg dalszy, bo to Calvin Harris, Sam Smith i Mouse T. Promises. No,

To Paul Beats, Quavo na Fide oraz Kasia Grzesiek. Singiel Euforia w Bounce. Za 25 minut będzie już 9. Zbliżamy się powolutku do 9. Warto tutaj również wrzucić malutką ciekawostkę za kulis, no bo Paul Beats to nie tylko świetny producent, ale także dyplomowany muzyk, który potrafi naprawdę własnoręcznie rozpisać partytury dla potężnej orkiestry symfonicznej. No i połączenie takiego klasycznego, bardzo muzycznego warsztatu z surowym, rapowym stylem Quavo, który zawsze robi wrażenie, no to absolutny strzał w dziesiątkę. No i ten singiel po latach nadal brzmi rewelacyjnie. No i z takiego typowo hip-hopowo orkiestrowego rozmachu wracamy jednak płynnie do tego, co na naszej antenie stawia na nogi najskuteczniej, czyli brytyjskiego muzycznego uderzenia. No bo tutaj wlatuje powolutku produkcja od Ave, no a za konsoletą melduje się mistrz w dostarczaniu tych pozytywnych, bardzo weekendowych, takich świetnie pobudzających o poranku melodii i rytmów, czyli Joel Corey, który dorzucił tutaj swój firmowy, wiecie, taki generatywny groove, który no powolutku pomaga nam przetrwać ten środowy poranek. To singiel Meet Me in the Dark w Bounce pojawi się u nas już za chwilę.

0: To Lockdown i Alexandra Prince, singiel Alive. Za kwadrans będzie już dziewiąta. Mamy środę, 30 i ostatni dzień września. Alexandra Prince, no, dwie dekady temu współpracowała w zasadzie z co drugim producentem w Europie. Prawdopodobnie macie gdzieś tam na półkach płytę z jej głosem, a nawet o tym nie wiecie. W kalendarzu przypomnę 30 września, czyli Dzień Chłopaka. Mamy dzisiaj także Dzień Podcastów, także jeżeli będzie chwila gdzieś tam w ciągu dnia, ewentualnie na jego koniec czegoś przyjemnego, co ukoi wasze zmysły, posłuchać, no to dzisiaj je po prostu warto. A jeżeli na waszym biurku zmaterializowały się dzisiaj rano niezapowiedziane pudełka z cukierni, no to sprawa jest już jasna. Panowie, najlepszego życzymy. My z tej okazji dorzucamy polski rap, bo to Getz i Guns, singiel Cloud 9 w naszej topce na bounce.radio bardzo wysoko. To myślę prezent, po którym przynajmniej nie trzeba się zbytnio zadręczać myślami, że za dużo, że być może nie warto, że być może ta oponka gdzieś tam będzie rosła. Nie, nie, nie, to nie ten prezent, nie ta wartość, także bardzo proszę, muzycznie możemy czerpać na całego. Getz, Guns, Cloud 9 w Bounce właśnie teraz. Przypomnę, Bounce Newsy już o 8:55.
1: Bez kalendarza żyć i znowu nic nie mieć.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy.
3: Miriam Lipińska. Polska poderwała dziś rano prewencyjnie swoje myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Tymczasem Polska wciąż nie ma telefonicznej aplikacji ostrzegającej o możliwym ataku z powietrza. Komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek zapewnia jednak, że prace nad nią są już zaawansowane.
4: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy, syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne.
3: Na razie niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Stworzył ją lublinianin Piotr Kukier, gdy po raz pierwszy nie usłyszał syreny alarmowej.
5: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie wyła syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
3: A po poniedziałkowym alarmie o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się, że nie słyszało syren. Dziś poznamy najnowsze dane o inflacji w kończącym się wrześniu. Eksperci mówią zgodnie, przez drogie paliwa czeka nas duży inflacyjny skok.
6: Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie.
7: No niestety, we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu.
3: Mówili Krystian Jaworski, ekonomista Crédit Agricole i Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. A szybko rosnąca inflacja może oznaczać podwyżkę stóp procentowych i to jeszcze w tym roku. Plaże w Ustce i sąsiednich miejscowościach nadal zamknięte po znalezieniu na brzegu czarnej oleistej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków podczas czyszczenia baków. Trwa ustalanie jednostki, która to zrobiła. Zostały pobrane próbki, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
8: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami.
9: Zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił.
3: Dodają rozczarowani turyści, bo pogoda nad morzem piękna, a na plaży wstęp wzbroniony. Sprzątanie ma potrwać co najmniej kilka dni.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
10: Coś o pogodzie.
3: Słońce i błękitne niebo dziś za oknami, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 24 w Lubuskiem.

To miły ATZ i ATZ Sound. Otwierają nam dziewiątą. Ja jestem Daniel, mówimy sobie dzień dobry. To jest ten czas, kiedy kawa w kubku bezlitośnie zbliża się do temperatury pokojowej. Czas więc na drugą albo też Bounce, gdzie teraz gramy bardzo ciekawe odświeżenie. Jedna z naszych antenowych nowości, Four Strings i DJ Bass Hazel Eyes. Jako tribut, jako dedykacja właśnie dla Hazela od tego trio. Brzmi to wszystko naprawdę bardzo ciekawie i w momencie, kiedy otrzymaliśmy to na promo@bounce.radio, postanowiliśmy dać temu szansę. Jak to brzmi? Posłuchajcie.

Dźwięki prosto z bounce'owego Discorda. A jakże, to Barry Can't Swim i Sammy Virgie, I Could Be Madonna. Mamy już 9 minut po 9. Poranny pośpiech powolutku ustępuje miejsca tej takiej środowej rutynie. Szkocki producent i specjalista od brytyjskiego garażu nagrali świetny kawałek. No i do statusu królowej popu brakuje mi jeszcze jednak kilkuset milionów sprzedanych płyt. No ale to wszystko w swoim czasie. Dzisiaj muzycznie i nie tylko zamykamy wrzesień, bo to 30 i ostatni dzień września. To również ostatni moment na wrzucenie w system jakichkolwiek faktur, zanim księgowość zacznie was straszyć mailami z jakimiś red flagami, z czerwoną flagą. Także dzisiaj wszystko dopinamy na ostatni guzik, także muzycznie. Brytyjskie R&B powinno skutecznie złagodzić ten biurowy stres, chociaż nie do końca, bo to Beth i single Wait. Bardzo house'owe, przyjemne granie z takim momentami, mam wrażenie, soulowym zacięciem. Ale zresztą posłuchajcie sami. Bounce dzisiaj muzycznie, współgramy z pogodą wprost. Idealnie, dużo słońca wam życzymy.

Offred Again i Maria w Bounce. Mamy 20 minut po 9. Środowy poranek i to, co ciekawe, ostatni dzień września wszedł właśnie w ten etap, w którym no, udawanie tego pełnego skupienia przed firmowym monitorem no, wymaga już naprawdę dość sporego wysiłku, ale na kawę nigdy nie jest ani zbyt późno, ani za wcześnie. Także jeżeli parzycie pierwszą smacznego, jeżeli drugą również życzymy smacznego. Jeżeli chodzi o sam singiel Maria, no to wokal w tym numerze to po prostu zgrane fragmenty zwykłej wideorozmowy. No i Fred Again po raz kolejny udowadnia, że ani słabe łącze internetowe, ani żadne inne okoliczności absolutnie nie wykluczają zrobienia prawdziwego, międzynarodowego hitu. No a ten kawałek pojawiał się wielokrotnie w ankietach i propozycjach na bounce'owym Discordzie. Naszych Discordowiczów gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Tymczasem to Bledka i Melatoninka, całkiem skuteczny pretekst, aby w ramach krótkiej przerwy zignorować każdy wibrujący telefon. Bardzo proszę, Bledka.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

To Wolfgang Gardner i Ching Ching w Bounce. Za 27 minut będzie 10:00. Pora, kiedy poranny zapał do pracy powolutku ustępuje miejsca takiej wnikliwej analizie zakładek w przeglądarce tego, co trzeba jeszcze dopiąć, no i tego, co już udało się zrobić. To zawsze również dobry moment na kolejną lub też pierwszą kawę. Nie wiem, co tam na blacie w tym momencie macie. Jeżeli chodzi o samego Wolfganga, no to ten producent zbudował karierę na bardzo precyzyjnym cięciu sampli. Pewien gatunek komplextro przez lata przewijał się, w szczególności w latach 2008-2012-13 w szeroko pojętym mainstreamie. No i właśnie Wolfgang świetnie w ten materiał się wkomponował. Także Ching Ching pojawia się u nas na antenie raz po raz i dobrze o tych czasach przypomina. Natomiast w tym momencie zmieniamy nieco klimat, no i przenosimy się, uwaga, do Lipska nad Biebrzą. Tak, Jędrek się na mnie patrzy, no i zastanawia się, o co chodzi. No a tak właśnie jest, no bo stamtąd nadaje Bradagio, który swobodnie krzyżuje taki rapowy luz z bardzo głębokim basiorem. No i przed wami utwór AMG, który w Bounce zagramy zresztą po raz pierwszy. No i sprawdzimy, czy z głośników fizycznie da się wyczuć zapach drogiej, skórzanej tapicerki. Bardzo lokalnie w Bounce, ale tak gramy tylko my. Bardzo proszę.

jest krążek, po który w Bounce sięgamy bardzo często, no i wydaje mi się nawet gęsto, bo to Caracal 2015 rok i Disclosure, tym razem w duecie z Kwapsem. Za 20 minut będzie już 10, czyli moment, w którym w większości firm kończy się poranna kurtuazja, no zaczyna właściwa praca, jak zawsze w towarzystwie Bounce i kawy. No bracia Lawrence z Disclosure mają nosa do gości, no bo baryton Kwapsa brzmi w tym numerze tak świetnie, jakby nagrywał w pustej katedrze, no a nie w ciasnym, wygłuszonym studio, ale takich singli na tym krążku, przypomnę, to Caracal z 2015 roku, macie zdecydowanie więcej, także gdzieś tam pomiędzy zadaniami, pomiędzy Bouncem i kolejną kawą, warto ten album sprawdzić w serwisach streamingowych. Dzisiaj 30 września, oprócz celebrowania Dnia Chłopaka przy biurkowych pączkach, gdziekolwiek, trzeba jeszcze domknąć wszystkie zadania i raporty z całego miesiąca. Mamy nadzieję, że wam się to uda, no i że będziemy mogli wam w tym wszystkim towarzyszyć. Ale nie jesteśmy w tym sami, no bo tutaj Węga i Igoryt, nasza nówka sztuka sprzed 2 tygodni, sprawdzi się przy tym całym dopinaniu środowym 30 września, mam wrażenie, bardzo dobrze.

To zdecydowanie jeden z najbardziej rozpoznawalnych motywów światowej muzyki elektronicznej w bardzo ciekawym odświeżeniu od Mike'a Williamsa, który wziął na warsztat singiel Grease 2000 wspólnie z Three Drives. To za kwadrans będzie już 10, a w zasadzie za 13 minut będzie już 10. Czas płynie bardzo, bardzo szybko. Środowy poranek wchodzi właśnie w tę fazę, w której przełączamy się z takiego trybu porannego rozruszania już na pełne obroty, także bardzo cieszę się, że możemy wam w tym wszystkim towarzyszyć, a już po 10 przywita was tutaj Jędras w ramach Bounce Office, no i wtedy też pogramy sobie typowo już do pracy. Za moment, za dokładnie 5:10 o 9:55 zrobimy króciutką przerwę na aktualności w Bounce Newsach, a w nich wszystko to, o czym warto wiedzieć jeszcze przed 10 i przed otwarciem kolejnych maili, kolejnych zakładek w przeglądarce. Także bądźcie bardzo blisko radia, a w tym czasie wyjmijcie apkę z kieszeni, kliknijcie lajka tej propozycji, bo to Newalt i Jacob A. Singiel Hałas, który w Bounce bardzo lubimy, bardzo często gramy i promujemy. Dobre, bo polskie.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.
5: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
6: Miriam Lipińska. Poderwane przez Polskę dziś rano w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę myśliwce wróciły już do baz. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało już alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego. W Lublinie, gdzie alerty i alarmy są już niemal codziennością, rozpoczynają się miejskie szkolenia m.in. dla właścicieli dużych sklepów, w tym galerii handlowych, na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Chodzi o to, by klienci byli na bieżąco informowani, co mają robić, gdy na zewnątrz wyją syreny i jest potencjalne ryzyko ataku. Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Miasto zdecydowało, że trzeba podjąć działania, by mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, na przykład w galerii handlowej. Stąd rozmowy między innymi z właścicielami sklepów, mówi wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
8: Tam w większości wypadków jest nagłośnienie, to ten speaker powinien powiedzieć: proszę państwa, zagrożenie z powietrza, prosimy udać się do garażu podziemnego według wskazówek naszego personelu.
7: Także wojewoda lubelski i jego służby zapowiadają intensyfikację działań po ostatnich alarmach, mówi rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
9: Takie procedury są opracowywane zarówno przez prywatnych przedsiębiorców, jak i jednostki publiczne, które dotychczas takich procedur nie stosowały. Jak reagować w różnych godzinach, w których może się zdarzyć, że taką syrenę alarmową usłyszymy.
7: A usłyszymy ją na przykład w sklepie, w aptece, na parkingu czy w sądzie.
6: Trwają też wspólne polsko-litewskie ćwiczenia ewakuacji przez Przesmyk Suwalski na wypadek rosyjskiej agresji na Litwę. Sprawdzany jest system ostrzegania mieszkańców, przemieszczanie przez kolejne regiony, transport, punkty zbiórki i rejestracji. Polska w sytuacji zagrożenia może stać się hubem ewakuacyjnym dla wszystkich państw bałtyckich, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
10: Wiadomo, że Polska jest głównym zapleczem dla państw bałtyckich. Wsparcie z Polski jest głównym wsparciem, które państwa bałtyckie mogą otrzymać.
6: Pomoc Polski i ewakuacja transgraniczna wynika z planów operacyjnych przygotowanych przez NATO.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
11: Coś o pogodzie.
6: Poranek chłodny, ale w ciągu dnia będzie naprawdę ciepło. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 24 w Lubuskie. Do tego w całym kraju dużo słońca.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama.

0: To Clooney w Bounce, który otworzył nam 10. Mamy środę, 30 i ostatni września. To Disco Dom i Dobre Sky w utworze There is Life w Bounce, który kończy bounce'ski start. Ja jestem Daniel i powolutku ustępuję tutaj miejsca Jędrasowi, który dołączył już do nas do studio. Dzień dobry.
1: Siema, przejmuję mikrofon i będę was zabawiał przez najbliższe 4 godziny.
0: Zabawiał?
1: Haha, no tak, postaram się, będzie to wesoło.
0: Jędras, dzisiaj mamy dzień podcastów. Wczoraj dzień kawy, o którym mówiliśmy bardzo często i gęsto zresztą, bo zarówno i ja i ty kochamy kawę, to nie ulega wątpliwości. A jeżeli chodzi o podcast, bo mamy dzisiaj dzień podcastów, masz swój ulubiony?
1: Czy mam swój ulubiony? Nie wiem, dużo jest fajnych, ciężko wybrać jeden, szczerze mówiąc. Frankie Rizzardo na pewno fajny ma.
0: Ale mówię tutaj o takich podcastach stricte słownych, bo mój na przykład jest z True Crime, czyli sprawy kryminalne, zaginięcia i tym podobne. Bardzo lubię ten świat zresztą. Opowiem ci historię Kamila Barnowskiego. Bardzo polecam.
1: Dobra.
0: Także jeżeli będzie chwila po programie, to naprawdę polecam.
1: Dobra, spokojnie. Ja zdecydowanie swój wolny czas poświęcam na podcasty muzyczne jednak.
0: A polecamy dzisiaj Bounce Department już po 18:00 i Frankie Rizzardo właśnie dzisiaj również po 18:00 będzie. Także koniecznie bądźcie blisko radia, bądźcie z Bouncem i bądźcie z Jędrasem. Daniel, to tyle. Hej.

Mamy środę, 10 po 10. Słuchacie Bans Office, a z tej strony Jendras. Siema! Przed chwilą zagrał David Zoe i klasyk House Every Weekend. Co ciekawe, Zoe stworzył ten numer na domówce u znajomych, zapętlając w kółko stary wokal z komputera. No i tak powstał, słuchajcie, pierwszy w historii brytyjskiej hit numer 1. No a jeśli zgłodnieliście, to już teraz idealny moment na drugie śniadanie. Świeżutkie danie. Magdalena Wójcik nagrała swoje linie wokalne zupełnie na nowo, dając raperowi pełne pole do popisu. Już teraz przed wami hip-hopowy powrót do klasyki sprzed lat. Coś dla smakoszy? AG i Goja w utworze Smak Słów. Smacznego!

0: Plus nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB Plus i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

Hugel, Email, Angel oraz Ultranate w kultowym, już nie ma co gadać, numerze Moving to the Sun. No i słuchajcie, ten kawałek wywołał ostatnio spore zamieszanie, bo w sieci aż huczało o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w produkcji. No i co? No i Hugel musiał osobiście poprostować te plotki, tłumacząc, że ostatecznie AI wyleciało z sesji i każdy dźwięk został przez niego obrobiony osobiście. I całe szczęście, słuchajcie, bo chociaż algorytmy potrafią dziś napisać maila do szefa, wykonać różne zadania za nas, no to prawdziwego tłustego basu wciąż nie potrafią dobrze dociąć. Jest środa, 24 minuty po 10. Słuchacie Bounce Office, no i zdecydowanie stawiamy na żywą ludzką muzykę, a skoro już mowa o żywych, autentycznych brzmieniach, no to zostajemy w 100% przy organicznej muzie. Swoje miejsce w kolejce zajął Bartosz Kruczyński i jego kultowy projekt Pejzaż w samplowanym klasyku Moje Miejsce.

0: siostrą ma.
1: K2 i Buka w nostalgicznym, klasycznym numerze Jeden Moment. W poszukiwaniu szczęścia, ziom, 23 minuty do 11, słuchacie Bans Office. Mamy środę, 30 września, no i Dzień Chłopaka. Także panowie, szczęścia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy. Oby

Ta środa była dla was jak najlepsza i przyniosła dużo dobrego. No, a panie, może to dobra okazja, by w jakiś sposób uszczęśliwić dziś swojego faceta. Może jakiś prezent, w końcu środa, dzień chłopaka. Czas przewietrzyć trochę głowę, zmienić kontynent i zrobić trochę miejsca na zupełnie nowe brzmienia, bo brytyjska jesień potrafi być zaskakująco gorąca. Już teraz londyński producent I Had a Dream, który w swoich numerach genialnie miesza pakistańskie korzenie z nowoczesnym klubowym basem. Oto jego najnowszy singiel Make Space.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Modea w hipnotyzującym utworze Part of Me. Irlandzki producent wydał ten singiel nakładem kultowej już wytwórni Musical Freedom należącej do Tiesto, co dla każdego młodego twórcy elektroniki no jest bezdyskusyjnym stemplem jakości. Za 10 minut 11 słuchacie Bounce Office, a my zdecydowanie dbamy o jakość, ale i o świeżość. Dlatego przypominam wam o naszym promopool. Przesyłajcie swoje utwory, a jeśli okażą się one jakościowe, no to na pewno dodamy je do naszej playlisty. Także śmiało wysyłajcie, niech się nie kurzą tam na dysku. Jeśli chodzi o aktualności, to już za chwilę Bounce Newsy i świeżutkie nowinki, o których warto wiedzieć. No a póki co zostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich. Przed wami Casey Lights w duecie z norweską wokalistką Emily Hallow i Turn Around. A tuż potem trompetisto, także zostańcie z nami koniecznie.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Plaże w Ustce i sąsiednich miejscowościach nadal zamknięte po znalezieniu na brzegu czarnej oleistej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków podczas czyszczenia baków. Trwa ustalanie jednostki, która to zrobiła. Zostały pobrane próbki, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
4: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami.
5: Zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił.
3: Dodają rozczarowani turyści, bo pogoda nad morzem piękna, a na plaży wstęp wzbroniony. Sprzątanie ma potrwać co najmniej kilka dni.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Od dziś można wybrać się do kina na najnowszą ekranizację lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Przedwczoraj pierwsi widzowie oklaskiwali film na premierze w Teatrze Wielkim w Warszawie.
6: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
7: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem. Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej z niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
3: W filmie pojawiają się gwiazdy polskiego kina, m.in. Marek Kondrat, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska i Borys Szyc.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
8: Coś o pogodzie.
3: Słońce i błękitne niebo dziś za oknami, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 24 w Lubuskiem.

To już środa, 30 września i Dzień Chłopaka. Wszystkiego najlepszego, panowie. Bounce Office. No i czekają na was kolejne hity. Z tej strony Jędras. Cześć, już teraz Only Chris, Malarkey, Len Blake. No i zanurkujemy troszeczkę. Dive in.

właśnie tutaj, właśnie teraz. Fatboy Slim w potężnym remiksie od duetu Camel Fat, czyli nieśmiertelny Right Here, Right Now. Klasyk, w którego ten tech-house'owy potwór z 2018 roku tchnął zupełnie nowe życie. To już 10 po 11, słuchacie Bounce Office, no i jeśli dopadła was jakaś chwilowa zamułka, to pobudka, po to właśnie jesteśmy, aby również tchnąć w was trochę życia, za pomocą tych pozytywnych dźwiękowych wibracji oczywiście. No i uwierzcie mi, że zawsze staramy się dawać z siebie 100%, czasami nawet 150 i 200 jak trzeba, nie bawimy się w żadne półśrodki w każdym razie, a już teraz coś z naszego krajowego podwórka. Kuba Karaś oraz Julia Pośnik i Nic na Pół.

Jamie Jones i Camden Cox w hipnotyzującym, świeżym singlu State of Mind. Jamie połączył tutaj swoje charakterystyczne, głębokie linie basowe z solowym, wręcz eterycznym wokalem Camden. No, co natychmiast dało im czołowe miejsca na najwyższych letnich playlistach. No i niezależnie od aktualnego stanu umysłu, na pewno po prostu ten bęgier zawsze wchodzi doskonale. To już za 5 minut w pół do 12, czyli idealny czas, by z czystym sumieniem, no, rozprostować sobie nogi i zrobić zasłużoną przerwę w połowie drogi do obiadu. No a jeżeli tutaj jest mowa o przerwie, to może w czasie przerwy warto sobie zajrzeć na bans.radio i poczytać o najnowszych muzycznych newsach. Wśród nich m.in. Hugel w odpowiedzi na zarzuty o AI, a także Madonna i Charlie XCX we wspólnym numerze. Także wbijajcie, czytajcie, sprawdzajcie. A już teraz rodzeństwo z małej mazurskiej wsi, zespół Jeszcze i ich hipnotyzujący utwór Zawsze.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

DJ Adamus oraz Ola Radwan w zamykającym pewien rozdział singlu Zamykam Drzwi. To jest Bounce Office za 16.12. No, w większości Polski, słuchajcie, słońce zagląda dziś w monitory, a zegar nieubłaganie już odlicza ostatnie chwile do zasłużonej przerwy lunchowej. Ten numer to był świetny powrót jednego z pionierów polskiej sceny klubowej, który po latach eksperymentów z radiowym popem i telewizją postanowił odświeżyć nieco swoje korzenie. Adamus połączył tutaj nowoczesny, głęboki house z przestronnym wokalem Oli. No i udowodnił, że wciąż doskonale wie, jak wyprodukować radiowy hit. No a skoro mowa o takiej producenckiej precyzji, wchodzimy na terytorium międzynarodowych kooperacji, gdzie nie ma miejsca na najmniejsze potknięcia, no, na żadne błędy. Z wami niemiecki duet Sunlight Brothers oraz producent Lin, którym wokalnie przewodzi Brenton Mateusz. Czas na potężną dawkę nowoczesnego, dynamicznego brzmienia w utworze pod przekornym tytułem Mistakes.

Invisible, czyli utwór nagrany wspólnie przez irlandzką wokalistkę i DJ-kę Jazzy oraz brytyjskiego producenta Chrisa Lorenzo, który ukazał się w czerwcu tego roku. No i zdecydowanie jest to jeden z topowych hitów tego lata. No jak to bangla. A jak wiecie, wasze hity są u nas. To jest Bounce Office, a już za chwilę Bounce Newsy. I najważniejsze wieści, o których warto wiedzieć przed południem, ale zanim to nastąpi, to posłuchamy sobie ponownie hitu od Rickiego L, MCK oraz Funkermana. No i Born Again. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Kolejny tego ranka. Rosyjski atak na Ukrainę i kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że po raz drugi poderwało prewencyjnie myśliwce i że Rosja atakuje Ukrainę dronami odrzutowymi. Trwają już testy bezpieczeństwa nowej aplikacji do powiadamiania o zagrożeniach, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych.

Słuchajcie, to już prawie 12, a już teraz coś, co tygryski lubią najbardziej. Brennan Heart, Wild Styles i Lose My Mind. 150 BPM i Hardstyle.

Mam nadzieję, że byliście na to gotowi. Pakito i jego nieśmiertelny, syntetyczny klasyk Are You Ready? No i muszę tutaj przyznać, że mam do tego sentyment, gdyż była to jedna z pierwszych piosenek na mojej MP3 jakieś 15 lat temu. O, uwielbiałem Pakito, dobra, ale coś może o Pakito bardziej niż o mnie. Ten francuski producent dokładnie 20 lat temu, w 2006 roku, zdominował europejskie listy przebojów. No, za sprawą takiego charakterystycznego, przesterowanego brzmienia piły. No, choć minęły dwie dekady, to te surowe, elektro-house'owe uderzenie wciąż brzmi potężnie. To już 10 po 12 w środku tygodnia, więc jeśli wasza produktywność w pracy właśnie zalicza nagły zjazd, no to znak, że pora na zasłużoną przerwę obiadową, no i może jakąś kawkę. Ja właśnie taką dostałem od Kini, także dziękuję bardzo, smaczna kawusia. A my zostajemy we Francji, ale porzucamy tą nostalgiczną surowość na rzecz niesamowicie stylowego paryskiego groove'u. Już teraz Boston Band w swoim głębokim, pulsującym singlu The City's Burning.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

To był Ketama w surowym, pompującym numerze Comes and Goes. To już prawie w pół do pierwszej, co oznacza, że powoli czas zbierać myśli po obiedzie i mentalnie przygotowywać się na tą drugą połowę dnia. To jest Bounce Office, mamy środę, ostatnią środę września, no i Dzień Chłopaka. Także panowie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A jeśli chodzi o najlepsze traki, to znajdziecie je w Bounce oczywiście. No i śmiało dawajcie lajki w naszej Bounce apce, bo to na ich podstawie właśnie wy decydujecie o topkach tygodnia. A już teraz przenosimy się na nasze podwórko, nasze polskie podwórko, gdzie melodia nabiera znacznie głębszego, bardziej przestrzennego wymiaru. Wokalistka Annie Mary w kooperacji z producentem ukrywającym się pod szyldem Deep Domek, czyli czas na powrót do świetnego, klimatycznego remiksu, który kilka lat temu podbił polską sieć, no i do dziś odbija się echem.

Tańcujące buty, czyli Federer grał w świetnym singlu Dancing Shoes. Holenderski weteran sceny house stworzył numer kilka lat temu, wracając do swoich najlepszych funkujących tradycji. To genialny dowód na to, że Fede mimo 30 lat w branży, no wciąż doskonale wie, jak stworzyć ten numer z niesamowitym, takim organicznym pulsem. Słuchacie, Bounce Office to już za 21, czyli ten specyficzny moment w środku tygodnia, kiedy to te środowe takie zmęczenie, no powoli ustępuje myślą, że do weekendu jest już bliżej niż dalej. A już teraz projekt Motorcycle, czyli wokalistka Jess Braden oraz kultowy duet Gabriel and Dresden w utworze, który w 2003 roku zmienił brzmienie muzyki trance na zawsze. Przed państwem ponadczasowe, no ciarki gwarantowane, As the Rush Comes.

mniejsze ofiary wilki potrafią czasem polować w pojedynkę lub parze. O sukcesie polowania informują pozostałych członków watahy przejmującym im donośność.

0: Hada nagrał kiedyś taki numer, tytuł jest nas dwóch, a to zawsze plus jeden do flaszki. Jestem kurka raperem i nie piszę fraski, tu moja natura, nie pastisz. Ziomale po 30 w garze jak moje Reno i ziomale w moim wieku, co już się starzeją. Jednym i drugim wysyłamy elo i tym, co czekają, kiedy zmądrzeją.
1: Żyją we mnie dwa wilki, jeden

Skrillex w potężnym latynoskim singlu Noche Without You. Ten numer to efekt producenckiej sesji Sonego w Meksyku, gdzie połączył siły z latynoskimi wokalistami, miksując surowy amerykański bas z reggaetonowym brudnym pulsem. No, powiem wam, że Skrillex kolejny raz udowodnił, że potrafi rozbić bank w każdym gatunku, którego się dotknie. To już za 10 minut 13, no a to oznacza, że zbliżają się do nas Bans Newsy, w których to dowiecie się wszystkiego, co najważniejsze o tej porze. Ale jeszcze przed tym brytyjski producent Arlo w towarzystwie wokalistek Leaf oraz Grace Blue. Czyli czas na dawkę nowoczesnego, alternatywnego R&B zatopionego w mrocznej elektronice. A, starczy gadania, oto no more.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodzinę albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
1: Miriam Lipińska, a na początek dane o wrześniowej inflacji. Według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła ona dokładnie 4% w porównaniu rok do roku. To tyle, ile przewidywali eksperci, a powodem inflacyjnego skoku są oczywiście drogie paliwa, które w ujęciu rocznym kosztują aż o blisko 40% więcej. We wrześniu taniała natomiast żywność.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Dziś weszło w życie rozporządzenie sankcjonujące oznaczenia na punktach schronienia. Do końca roku na wszystkich takich miejscach mają się pojawić oznaczenia. Niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonym tle. Szukając najbliższego miejsca schronienia, warto sprawdzać, które z obiektów w aplikacji Gdzie się ukryć są dostępne cały czas, a które nie. Radzi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
4: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład, prawda? Gdzieś tam po jakimś czasie mamy ten. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisanych, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny.
1: Jak dodaje wiceminister, gdy są uruchomione syreny, miejsca schronienia powinny być udostępnione przez administratora budynku.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Bounce! Coś o pogodzie.
1: Nad całym krajem niebo błękitne, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 24 w Lubuskiem.
0: Reklama.
6: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
6: Nie pytaj.
7: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

środa, godzina 13, czyli kolejna godzina z Bounce Office. Z tej strony Jędras, siema! A już teraz 21 powodów, żeby zostać z nami dalej. Nathan Dave, Ella Henderson oraz Lusso, czyli 21 Reasons.

Wstań i stań na nogi. Stellar Project i duet Funk Investigation w klubowym, naładowanym basem remiksie klasyka Get Up, Stand Up. Ta produkcja to świetne zdarzenie dwóch włoskich projektów, które 20 lat temu trzęsły europejskimi listami przebojów, no a po latach wróciły z takim mocniejszym tech-house'owym uderzeniem. Oryginalny wokal Brandy Emma zyskał tu zupełnie nową mroczną przestrzeń, która idealnie znosi próbę czasu. A co do czasu, to już 10 po pierwszej, czyli ta pora dnia, w której zegarek zaczyna biec jakby odrobinę wolniej, no a myśli uciekają już w stronę popołudniowych planów. Dzień chłopaka, także panowie, wszystkiego najlepszego, no a panie pewnie mają w planie jakieś świętowanie. Pamiętajcie, że jesteśmy tu z wami, więc nigdy nie będziecie sami. A już teraz Oscar Sims oraz Victoria Kida w utworze promującym nową produkcję fantasy Księga Żywiołów i singiel Gdy Będziesz Sam.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Czujecie to? Frankie Rizzardo w genialnie nastrojowym, głębokim singlu Feel. Ten numer to pokaz czystego kunsztu holenderskiego producenta, no, który zamiast takich tanich efektów postawił na klasyczną, hipnotyzującą linię basową, no i świetnie pocięty oldschoolowy sample wokalny. Jeszcze lekko ponad pół godziny Bounce Office do 14, a już potem Bounce After Hours oraz Bounce Department i plejada gwiazd, w tym m.in. wspomniany przed chwilą Frank Rizzardo. Także zostańcie z nami koniecznie, bo czeka na was solidna dawka najlepszej muzyki. A już za chwilę warszawski duet Linia Nocna, czyli Monika Mimi Wydrzyńska i Mikołaj Trybulec, którzy jak nikt potrafią ubrać melancholię w nowoczesny taneczny rytm. No co to dla nich, słuchajcie, nic trudnego. Tak proste to jest.

Loud Luxury, Brando oraz Jacko w potężnym kanadyjskim hicie Buddy. Ten kawałek z 2017 roku, no to absolutny fenomen. Kanadyjski duet napisał go w swoim studiu w Los Angeles, a wokal Brando nagrano za pierwszym podejściem, słuchajcie, w zaledwie 30 minut. No, tutaj w tym przypadku szybka sesja przyniosła im diamentową płytę i ponad miliard odtworzeń w sieci, na stałe wpisując ten numer do kanonu współczesnego house'u. No, czasami warto działać pod presją czasu, czasami na spontanie. No a propos czasu, to już 22 minuty do drugiej. Z tej strony Jędras i słuchacie Bans Office. No i środa, dzień chłopaka. Jeśli dopiero weszliście na antenę, to wszystkiego dobrego, panowie. A ja też się pochwalę, że również dostałem życzenia na Discordzie. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie Finon. Jednocześnie przypominam, że po to właśnie jest Discord, słuchajcie, aby komunikacja nie odbywała się jedynie jednostronnie, jak to często w radiu bywa, no ale mogła działać w obu kierunkach.

A już teraz czas na potężną dawkę tribal house'u naszpikowanego brazylijską perkusją. Gaudino de Costa i porywający klasik Samba Tucada.

passerà. Appena messa, passerà. Appena messa, passerà.

0: sera.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Jiggits oraz Charlotte Plank w dynamicznym brytyjskim singlu Car Crash. Jeśli prowadzicie akurat auto, no to ostrożnie, jedźcie bezpiecznie, bo ten track potrafi rozproszyć. Charlotte Plank po raz kolejny udowadnia, dlaczego jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych głosów w Londynie. Jej surowy pop-punkowy wokal idealnie przycina szybki, połamany beat od Jiggitsa. Słuchajcie, już za 10 minut druga po południu, czyli idealny czas na ostatni głęboki oddech przed finałową częścią pracy, no i zamknięciem dzisiejszych tabel. To również dobry moment, by dowiedzieć się, co też ciekawego się wydarzyło, a o tym już za chwilę w Buns Newsach. Zanim to jednak nastąpi, zostawiamy pochmurną Brytanię i przenosimy się do Holandii, gdzie tempo odrobinę spada, ale energia zdecydowanie rośnie. Przed wami 27-letni producent Mesto, wychowanek samego Martina Garrixa w swoim charakterystycznym, pełnym producenckiego polotu stylu Future House. I Caramel, jak to buja, słuchajcie. No co za brzmienie.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity. Twoje
1: newsy. Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało po kilkudziesięciu minutach alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. To już drugi dziś na wschodzie kraju SMS-owy alarm związany z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Operowanie zakończyło też lotnictwo wojskowe. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków w Ukrainie zginęło co najmniej 5 osób, w tym dziecka, 14 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Załońskiego głównym celem wojsk agresora był sektor energetyczny w Kijowie i obwodzie kijowskim, no ale doszło też do uderzeń w infrastrukturę krytyczną, m.in. w obwodach żytomierskim, mikołajowskim, kirowohradzkim i rówieńskim. Są zniszczone budynki mieszkalne, trwa przywracanie dostaw prądu i wody. To 1680 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Spełniają się negatywne inflacyjne scenariusze. Ceny w Polsce rosną coraz szybciej. W kończącym się wrześniu inflacja dotarła, jak wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, do 4%. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
2: Wszystko oczywiście przez paliwa. To ich wystrzał w porównaniu z sierpniem o ponad 9%, a w porównaniu rocznym o blisko 40% napędził cały ten inflacyjny wzrost. Odrobinę złagodził go nam kolejny miesiąc deflacji cen żywności, czyli we wrześniu była ona średnio trochę tańsza niż w sierpniu. Trochę droższa była energia. I ten inflacyjny wzrost, jak mówią ekonomiści, jeszcze się nie kończy.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: Dużo słońca, bezchmurne niebo, miejscami na południowym wschodzie, nadal też ciepło. Maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie kraju.

0: flauta.
1: Tamtego lata.
2: Jest środa, chwila po 14. Kończy się Bans Office, ale zaczyna się Bans After Hours. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. To by było tyle ode mnie. Słyszymy się jutro. Natomiast zostawiam was w dobrych rękach. Przed wami cała masa hitów, a pierwszy z nich to Simulation od Glass Pedals. Is it all just

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Marcin Krzemiński. Zamiast zapewnić opiekę 8-latkowi, znęcali się ze znajomym nad chłopcem i jego siostrą. Teraz rodzicami zastępczymi ze Zgierza zajmie się sąd. Do niego bowiem trafi akt oskarżenia. Dramat dzieci wyszedł na jaw w lutym tego roku dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
5: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego 8-latka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
4: W czasie śledztwa wyszło też na jaw, że siostra chłopca była celowo kąpana w lodowatej wodzie i golona na łyso. Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: W rękach policji 46-latek podejrzewany o umieszczenie 2 plastikowych pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Mężczyzna to były pracownik firmy. Wstępnie przyznał, że to, co zrobił, było wymierzone w byłego pracodawcę. Może mu grozić do 10 lat więzienia.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Bounce! Coś o pogodzie.
4: Maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie kraju. Dużo słońca, a na południowym wschodzie, czyli w Karpatach i na Lubelszczyźnie, miejscami nawet bezchmurne niebo.
0: Reklama.
7: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największym

czasem. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity. Twoje
1: newsy. Marcin Krzemiński. Na początek Białystok. Utrudnienia w centrum miasta. Przed południem na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu imienia generała Fildorfa Nila znaleziono pakunek, który muszą zbadać pirotechnicy. Pobliskie ulice są zablokowane. Foliowy pakunek znaleźli sokiści w jednej z cystern przewożących olej napędowy. Do tematu będziemy wracać.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli. Z nami jest Wojciech Kowalik. Wojtku, powiedz, czy to wszystko to wina drogich paliw?
2: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
3: Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
2: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu.
1: No ale i ten trend prawdopodobnie powoli się kończy, no i podskoczyły też ceny energii.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Kolejny piękny, słoneczny i do tego ciepły dzień. Na termometrach maksymalnie 19 stopni na Podhalu, 20 na Podlasiu, na Kujawach i na środkowym Pomorzu, 21 na Mazowszu i na Podkarpaciu, 22 na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, 23-24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.
3: Bounce!

znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą, nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok tego nie było, co było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą, nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą, nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą, nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok.

było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Czego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Czego nie było, to było nic.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Marcin Krzamiński. Na początek wracamy do utrudnień w Białymstoku. Z powodu akcji saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem zamknięta jest główna arteria łącząca północną i południową część miasta. O szczegółach Jakub Medek.
3: O przyczynach akcji saperów i jej wpływie na sytuację komunikacyjną w Białymstoku mówi podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji.
4: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
3: Do momentu odholowania składu, którego częścią jest wagon z podejrzanym pakunkiem, zamknięty został też tunel na przedłużeniu Kopernika, właśnie i Składowej, łączący osiedla Nowe Miasto i Słoneczny Stok. Policja ewakuowała też jedną ze stacji benzynowych przy ulicy Kopernika.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Paliwa i polityka. Lewica domaga się podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski i poseł Tomasz Trela przyszli przed Pałac Prezydencki z kanistrem. Według Gawkowskiego ustawa to szansa na tańsze paliwo na stacjach paliw i głowa państwa powinna ją podpisać. Albo jest za zyskami wielkich firm paliwowych.
5: Sprawa jest banalna. Albo chcemy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, obniżając ceny paliw na stacjach, albo bawimy się w politykę. I to prezydent bierze za to odpowiedzialność. Koniec z jakimiś machlojkami, politykierstwem.
2: Cena diesla przekroczyła tymczasem już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
6: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
7: To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące.
6: To jest kosmos.
2: Tir spala średnio do 40 litrów przy 100 km na godzinę, a jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
8: Coś o pogodzie.
2: Najchłodniej na Suwalszczyźnie, na Podhalu, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, tam 19-20 stopni. Najcieplej w Lubuskiem, tam 24. Dużo słońca i nie powinno padać.
1: Reklama.
9: Znowu się zawiesił.
1: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
9: Nie pytaj.
10: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: to promocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB Plus i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu się zawiesił.
3: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
2: Nie pytaj.
4: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.
5: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
6: Twoje newsy. Marcin Krzemiński. Sąd wydał list żelazny dla polityka PiS, byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenie trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
7: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
6: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Polityk PiS jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku uciekł za granicę. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o list żelazny i już zapowiada zaskarżenie postanowienia sądu. Z kolei mecenas Lewandowski nie ma wątpliwości, że jego klient przyjedzie do Polski, gdy tylko postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni.
5: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
6: Było skutkiem działania terrorysty. Próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków. To w ostrych słowach minister bezpieczeństwa narodowego Izraela w temacie awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu. Według mediów jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Obezwładnili go pasażerowie.
5: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
2: Bounce! Coś o pogodzie.
6: Kolejny piękny, słoneczny dzień i do tego ciepło, miejscami nawet bardzo jak na końcówkę września. Na zachodzie nawet 24 stopnie, tyle mogą pokazywać obecnie termometry w okolicach Zielonej Góry. W centrum 20, a najchłodniej 17-18 na północnym wschodzie i na Podhalu.
5: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. Twój wieczór nakręca Bounce Department.
0: Słuchasz seta
1: prosto z Tomorrowland.
0: Sprawdź kolejne show
1: na bounce.radio.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tomorrowland.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: To promocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

saw the sunrise. The fire's burning.

0: wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tool Room Records.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tool Room Records.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.